wino. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Anna Kruszewska, zapraszam. Zaczynamy podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Alex mówiliśmy we wtorek. Problemy przy remoncie mostu w Szaflerach. Intensywne opady deszczu z ostatnich dni doprowadziły do przerwania grobli zabezpieczającej prace prowadzone na potoku Biały Dunajec. W efekcie częściowo zalane i zamulone zostały elementy konstrukcji remontowanego mostu. Konieczne będzie teraz m.in. odtworzenie zabezpieczeń, usunięcie naniesionego żwiru i gałęzi oraz oczyszczenie uszkodzonych fragmentów fundamentu. Z tego powodu roboty zostały czasowo wstrzymane. Prace mają wrócić po obniżeniu poziomu wody i po poprawie warunków bezpieczeństwa prowadzonych prac. Zakopiańskie organizacje społeczne chcą przywrócenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Do burmistrza Zakopanego złożyły wspólny wniosek o powołanie nowej kadencji tej rady. Szczegóły zna Beata Denis-Jastrzębska.
1: Inicjatywa została przygotowana przez organizacje społeczne zrzeszone w Tatrzańskiej Sieci Organizacji Pozarządowych z Powiatu Tatrzańskiego. Chcemy współtworzyć rozwiązania dla miasta, a nie jedynie opiniować gotowe decyzje, podkreślili sygnatariusze. Organizacje pozarządowe od lat wykonują ogromną pracę na rzecz mieszkańców Zakopanego w obszarze sportu, kultury, edukacji, turystyki, pomocy społecznej czy integracji społecznej. Powstanie rady ułatwiłoby kontakt z mieszkańcami i współpracę między organizacjami.
0: O tym, jak petycja zostanie rozpatrzona, dowiecie się oczywiście z Radia Alex. Policja wzięła pod lupę zbyt głośne samochody i motocykle. Funkcjonariusze z Jabłonki i Nowotarskiej Drogówki prowadzili kontrolę na terenie gminy Lipnica Wielka. Sprawdzano m.in. trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów oraz poziom hałasu emitowanego przez układy wydechowe. Podczas działań ujawniono 3 pojazdy, które przekraczały dopuszczalne normy hałasu. W efekcie policjanci zatrzymali dowody rejestracyjne tych aut. Mundurowi przypominają, że zbyt głośne wydechy są uciążliwe dla mieszkańców i często wynikają z nielegalnych przeróbek pojazdów. Zapowiadają też kolejne kontrole w sezonie wiosenno-letnim.
2: To są wiadomości z Podhala.
0: Warto spojrzeć w niebo, zwłaszcza jeśli planujecie wycieczkę w góry. Chmury pierzaste zwiastują zmianę pogody, ciężkie granatowe burze, a te o kształcie soczewki wiatr halny.
3: Na przykład mamy taką ciekawą chmurę, która powstaje z rozbicia chmury burzowej. Kiedy ten cumulonimbus zanika, pojawia się na niebie stratocumulus cumulonimbogenitus bądź altocumulus cumulonimbogenitus. Mamy też cirrus. O takiej samej nazwie nie będę jej powtarzał, bo mogę się pomylić.
1: Jak one wyglądają, te chmury?
3: To są takie już jednolite powłoki. Ta chmura po prostu się rozbija na takie warstwy rozleglejsze bardziej. Nie jest wypiętrzona, tylko się spłaszcza.
1: Jaki ma kolor?
3: Zwykle taki ciemny, bo to jest już po południu, kiedy słońce niżej świeci. Często taki wręcz granatowy.
1: I co zwiastuje?
3: Zwiastuje spokój w atmosferze, że te najgorsze zjawiska już nam się zakończyły. No i konwekcja siada, więc szykuje się spokojny wieczór, spokojna noc bez burz. Jest jeszcze taka nazwa jak Castellanus, wieżyczki, kastel, zamek. Jeżeli widzimy na niebie altocumulus Castellanus, to są takie średnie chmury, małe dosyć, natomiast rozbudowane w pionie, to tak naprawdę mamy 80-90% szans, że w tym miejscu po kilku godzinach wystąpi burza. To też jest objaw pogorszenia pogody, natomiast no, nie każdy może je odróżnić. Trzeba się nauczyć obserwować takie chmury, znać je.
0: To podstawowa wiedza zwykłego obserwatora nieba. Temat jest jednak bardziej skomplikowany. Obserwacja chmur może być bardziej pomocna niż prognozy pogody w przeróżnych aplikacjach, przekonuje Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem. Przed burzą w górach mogą nas ostrzec ognie świętego Elma.
3: Objawem chmur burzowych w górach mogą być ognie świętego Elma. Właśnie niewiele może osób zna to zjawisko dokładnie, natomiast ci, którzy chodzą po górach, zwłaszcza latem, mogli spotkać się z takim dosłownym przejawem elektryczności na własnej skórze. Wtedy czujemy taki ładunek wręcz elektryczny, często metaliczny smak w ustach. Jeżeli mamy dłuższe włosy, one potrafią stać pionowo dęba. A jeżeli obok nas jest jakiś ostro zakończony maszt, czy chociażby na statku możemy to też zobaczyć, słyszymy taki dźwięk bzyczącego prądu, że tak powiem. No, jest to słyszalne. Rzadko kiedy można zobaczyć delikatny niebieski płomyk. Jeżeli już czujemy taki przejaw elektryczności, to znaczy, że jesteśmy bardzo blisko chmury burzowej, no i musimy się mieć na baczności, no i schronić się albo w niższe miejsce, albo bezpieczne, zamknięte.
0: Z Pawłem Parzuchowskim, kierownikiem stacji meteorologicznej w Zakopanem, rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Policja ostrzega przed internetowymi oszustwami. Coraz więcej osób traci pieniądze po wyłudzeniu kodów do płatności i danych bankowych. Oszuści najczęściej podszywają się pod członków rodziny, znajomych, pracowników banków, a nawet policjantów. Tylko w ubiegłym roku w Małopolsce ofiarą takich przestępstw padło 450 osób, a ich straty przekroczyły 14 milionów złotych. Funkcjonariusze zwracają też uwagę na fałszywe wiadomości o mandatach i punktach karnych. Cyberprzestępcy wysyłają linki prowadzące do podrobionych stron przypominających serwisy rządowe lub aplikacje mObywatel. Policja apeluje, by nie klikać w podejrzane linki, dokładnie sprawdzać nadawców wiadomości i nigdy nie działać pod presją czasu.
2: Radio Alex jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
0: Na Podhalu pojawiły się pierwsze oscypkomaty. Jedna z dużych firm przetwórczych sprzedaje w nich nie tylko sery, ale i własne przetwory. Nasza reporterka pytała, czy automaty zastąpią fasiągi na krupówkach stoiska, w których sprzedawcy oferują te same wyroby.
1: Czy słyszała Pani o oscypkomatach?
4: A słyszałam, no.
1: I co Pani myśli?
4: No powiem tak szczerze, że ciężko określić, no bo to też nasi mają też te auto oscypkomaty i no też tam pakują hermetycznie jako oscypki, nie?
1: Tak, ale czy nie boi się Pani, że znikną te stanowiska na krupówkach na przykład?
4: A to ciężko, żeby zniknęło tyle stanowisk. Nie, myślę, że nie.
1: Czyli nie zastąpi maszyna człowieka?
4: Myślę, że raczej nie. Myślę, że ciężko będzie. Ze sprzedawcą Pani porozmawia, a z automatem Pani nie porozmawia, nie? Nie dowie się na przykład, czym się różni tradycyjne od klasycznego.
1: Oscypek.
4: Tak jest, oscypek, no.
1: No i z maszyną nie można się targować.
4: No nie można, z nami się tutaj potargujemy, coś i cenę puścimy zawsze.
1: Czy nie obawia się Pan o swoją pracę?
5: Nie obawiam się. Jednak oscypek tutaj to jest jakaś tradycja, nie? Na krupówkach kupić.
1: I zawsze można porozmawiać ze sprzedawcą.
5: No na przykład można porozmawiać, można się potargować. O.
1: No tak, a w takim oscypkomacie nie można.
5: No nie można, no bo to maszyna jednak, nie?
1: Czyli maszyna nie zastąpi człowieka?
5: Raczej nie.
1: A co Pani myśli, czy to jest dobry pomysł?
6: Nie sądzę.
1: A dlaczego nie?
6: No bo oscypek musi być odpowiednio przechowywany i to zależy, jak długo w tym paczkomacie będzie leżał.
1: No może być hermetycznie pakowany na przykład.
6: Tak, może być, ale to też ma odpowiednią temperaturę, musi mieć.
1: Czyli myśli Pani, że one, te maszyny nie zastąpią stoisk na krupówkach z oscypkami?
6: Na pewno nie zastąpią.
1: A w czym te stoiska są lepsze od maszyn?
6: No wie Pani, taki bezpośredni kontakt z klientem zawsze jest inny.
1: Można się czegoś dowiedzieć o tych oscypkach.
6: Oczywiście. Mogę dać też skosztować i to już inaczej wszystko wygląda wtedy.
7: Nie. To jest urojony pomysł, że ktoś tak namyślał. Ja nie wiem, jeszcze dodatkowe pieniądze jeszcze tam tego, a po co to robić? Zabierać ludziom roboty, którzy z tego żyją. Zły pomysł zrobiony w tym automatach, czy jakiś tam serkami, bo to długo tam nie poleży, bo to nie chłodnia, tylko to jest takie jak kwiatki, czy mają i tylko wodę da i dlatego kiedy wypije, to wypije, a potem już zwiędnieje, ale to już nie serek był. To musi być od producenta, który robi te serki.
0: Ze sprzedawcami na krupówkach rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Trwają poszukiwania sprawców kradzieży koni, do której doszło w nocy z 8 na 9 maja na osiedlu Grel w Nowym Targu. Za pomoc w ich odnalezieniu wyznaczono nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych. Jak wynika z przekazanych informacji, sprawcy mieli poruszać się samochodem dostawczych drogą techniczną wzdłuż Zakopianki, początkowo w kierunku Trutego i Ludźmierza. Hodowcy apelują do mieszkańców o zachowanie czujności oraz sprawdzanie zapisów z kamer monitoringu w okolicy. Numer telefonu, pod którym możecie zadzwonić, jeśli macie informacje mogące pomóc w odnalezieniu złodziei i skradzionych zwierząt, znajdziecie na radioalex.com.pl. Tam także więcej szczegółów tej sprawy. Teraz temat dużo przyjemniejszy. Duży sukces gminy Czorsztyn. Samorząd zdobył prestiżową nagrodę Grand Prix w konkursie Edukacyjna Gmina Małopolski 2026. Wyróżnienie przyznano podczas gali Rozwiń swoją gminę, organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W konkursie rywalizowało 37 małopolskich gmin. Nagrodę przyznano za projekt Ocalić historię zatopionej wioski, realizowany we współpracy z Centrum Kultury Gminy Czorsztyn, Archiwum Stare Maniowe oraz mieszkańcami. Projekt poświęcony jest pamięci o dawnych Maniowach i lokalnej historii regionu. Władze gminy podkreślają, że to wyróżnienie jest efektem wspólnej pracy mieszkańców, instytucji i osób zaangażowanych w pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa. Wspólna akcja Policji, Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej przeciwko nielegalnemu handlowi wyrobami akcyzowymi w Małopolsce. Podczas działań prowadzonych m.in. w rejonie Rabki Zdroju funkcjonariusze zatrzymali samochód dostawczy przewożący nielegalne wyroby tytoniowe oraz urządzenie do podgrzewania tytoniu bez wymaganych znaków akcyzy. Pojazdem kierował 44-letni mieszkaniec powiatu oświęcimskiego. W trakcie dalszych czynności zabezpieczono także gotówkę, blisko 70 tysięcy złotych i ponad 1000 euro. Służby przejęły tysiące sztuk nielegalnych wyrobów akcyzowych. Wstępnie oszacowano, że straty Skarbu Państwa mogły sięgnąć ćwierć miliona złotych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Nowym Targu.
2: Radio Alex.
0: Anna Kruszewska. Zapraszam na podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Alex mówiliśmy w środę.
2: Radio Alex ostrzega.
0: Grooming to proces, w którym dorosły manipuluje dzieckiem, aby zdobyć jego zaufanie. Celem tych działań jest zazwyczaj wykorzystanie seksualne, nakłonienie do udziału w pornografii lub zmuszanie do prostytucji. To częsta przyczyna zaginięć dzieci. Sprawcy działają przez internet. Ostrzega policja. Więcej na ten temat. Beata Denis-Jastrzębska.
1: Sprawca wybiera ofiarę, podszywa się pod rówieśnika lub udaje przyjaciela, zdobywa jej zaufanie i odcina stopniowo od rodziny i przyjaciół. Sygnały, które powinny zaniepokoić rodziców lub opiekunów, to godziny spędzane przed ekranem w tajemnicy, nerwowe zamykanie stron na widok rodzica czy zasłanianie ekranu telefonu, a także nagłe zmiany nastroju, drażliwość, wycofanie z życia rodziny, unikanie rozmów na temat tego, z kim dziecko koresponduje w sieci. Jeśli mamy podejrzenie, że dziecko jest ofiarą groomingu, warto zrobić zrzuty ekranu i powiadomić policję.
0: Policja i Fundacja Itaka prowadzą kampanię społeczną, która przypomina o zaginionych dzieciach. W tym roku kampania zwraca szczególną uwagę na zagrożenia, z którymi dzieci i młodzież mogą zetknąć się w internecie.
2: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
0: Każdy może pomóc naukowcom badającym dzikie zwierzęta w Europie i to bez wychodzenia z domu. Ruszył European Camera Trap Project, czyli międzynarodowa inicjatywa, w której wolontariusze pomagają rozpoznawać zwierzęta na zdjęciach z fotopułapek. Kamery ustawiono m.in. w Tatrzańskim Parku Narodowym, hiszpańskiej Andaluzji czy w Norwegii. Na fotografiach można zobaczyć zarówno jelenie i lisy, jak i rzadkie gatunki, m.in. wilki, niedźwiedzie czy rysie. Naukowcy podkreślają, że liczba zdjęć jest ogromna, dlatego potrzebują wsparcia internautów przy ich analizie. Projekt działa na specjalnej platformie i jest otwarty dla wszystkich. Nie trzeba mieć doświadczenia. Uczestnicy otrzymają specjalne wskazówki pomagające rozpoznawać gatunki. Badacze zaznaczają, że zebrane dane pomogą nie tylko w ochronie przyrody, ale także w rozwoju systemów sztucznej inteligencji do monitorowania dzikich zwierząt. 15-latek szalał na krosie po ulicach Nowego Targu. Funkcjonariusze zauważyli kierującego motocyklem, który celowo wprowadzał go w poślizg i jechał wyłącznie na tylnym kole. Podczas kontroli okazało się, że pojazd nie jest zarejestrowany ani ubezpieczony, a nastolatek nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania nim. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. Policja przypomina, że od końca marca obowiązują nowe przepisy zakazujące m.in. celowego wprowadzania pojazdów w poślizg oraz jazdy na jednym kole. Funkcjonariusze apelują także do rodziców o większy nadzór nad nieletnimi korzystającymi z pojazdów mechanicznych. Jak już wiecie z wiadomości Radia Alex, w Zakopanem trwają badania dendrologiczne drzew wykonywane na terenach zabytkowych i należących do gminy.
8: Badania potrwają do końca września. Ogólnie objętych zostało w tym roku 185 drzew badaniami. No jest to o tyle istotne, że w wyniku przeprowadzonych badań posiadamy informacje o aktualnym stanie zdrowotnym drzewa. Firma wykonuje na początku ocenę wizualną drzewa, kolejno podejmuje decyzję o przebadaniu jej tomografem, a w niektórych sytuacjach wykonywane są również testy obciążeniowe.
0: W poprzednich latach po takich badaniach około 15% drzew zagrażających bezpieczeństwu zostało przeznaczonych do wycinki. Takie drzewa mogą znajdować się również na prywatnych posesjach. O nie jednak musi zadbać właściciel. Zgodnie z prawem sami możemy usunąć gałęzie zagrażające bezpieczeństwu znajdujące się na drzewach rosnących u sąsiada.
8: Wchodzimy w kwestię odpowiedzialności cywilnej. Sąsiad, jeśli ma drzewa, więc ponosi pełną odpowiedzialność za skutki, jakie drzewo wywoła. Ustawa o ochronie przyrody daje nam możliwość znania

0: darmo wykonać badania, na które czasami trzeba czekać miesiącami.
1: Będziemy mogli skorzystać z bardzo wielu badań profilaktycznych. Będziemy mieć mamografię, będziemy mieć osteoporozę. Będziemy mogli sobie zbadać stan naszej skóry pod kątem czerniaka, bo będzie pani dermatolog. Będą porady kardiologiczne, diabetologiczne, będzie podolog, dietetycy. Będzie można skorzystać z różnego rodzaju rehabilitacji wykonywanych przez masażystów, ponieważ współpracujemy z Akademią Nauk Stosowanych i będą mieć bardzo dużo stanowisk, które będą świadczyć różne usługi. Będziemy mogli zbadać cukier. Będzie kardiolog, będzie robione EKG, które właśnie ten kardiolog będzie mógł nam powiedzieć, czy jest wszystko okej. Okay.
0: Przez cały dzień w Miejskim Ośrodku Kultury swoje muzyczne talenty będą prezentować przedszkolaki i uczniowie nowotarskich szkół. Dla spragnionych ruchu odbędą się zajęcia fitness. Do organizatorów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dołączą partnerzy.
1: Będą to wszystkie urzędy, Urząd Skarbowy, Urząd Pracy, Narodowy Fundusz Zdrowia, uzdrowisko Rabka, Szpital Nowotarski, Szpital Rabczański. Także zapraszam bardzo serdecznie. Będzie można się również zapoznać, jak prawidłowo się ubrać na rower, jak rower powinien być przygotowany do naszych jazdy. Będą promować się również Termy Chocholowskie. Naprawdę będzie tyle atrakcji, a wszystko po to, ażebyśmy odeszli trochę od telefonów, od telewizorów, zobaczyli, że mamy tak piękną okolicę, z której możemy korzystać, a równocześnie, żebyśmy sprawdzili stan naszego zdrowia.
0: Mówiła Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu Jolanta Bakalarz. Policjanci ostrzegają przed fałszywymi mandatami. Cyberprzestępcy podszywają się pod instytucje państwowe i wysyłają fałszywe wiadomości o mandatach i punktach karnych. Linki w wiadomościach prowadzą do fałszywych stron gov.pl czy mObywatel. Strony te wyłudzają dane osobowe, PESEL czy dane karty płatniczej. Policjanci przypominają, miejmy ograniczone zaufanie do napływających do nas wiadomości. Nazwę nadawcy SMS można sfałszować. Nie klikajcie w podejrzane linki, nigdy nie podawajcie danych kart ani danych do logowania na nieznanych stronach. Wszelkie aplikacje uruchamiajcie z poziomu pulpitu telefonu, a nie poprzez link.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
0: Rośnie w oczach nowy budynek komunalny przy ulicy Sądeckiej w Rabcy-Zdroju. Jeszcze 2 miesiące temu trwały tam prace ziemne i fundamentowe, a dziś gotowe są już 2 kondygnacje budynku i rozpoczął się montaż konstrukcji dachowej. W nowym obiekcie powstanie 8 mieszkań komunalnych. Budynek będzie miał około 345 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i zostanie wyposażony m.in. w ogrzewanie gazowe oraz instalację fotowoltaiczną. Zaplanowano także budowę parkingu, chodników i oświetlenia. Koszt inwestycji wynosi blisko 2 900 000 zł, z czego aż 95% stanowi dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.
2: Radio Alex jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
0: Miasto Zakopane przedstawia swoją ofertę na różnych rynkach turystycznych. Według oceny specjalistów z Biura Promocji Miasta w wakacje najwięcej turystów może przyjechać z krajów sąsiednich. Do nich skierowane są obecnie działania promocyjne. Zaangażowani są również prywatni przedsiębiorcy.
3: Aktualnie pracujemy nad organizacją study tourów influencerów i dziennikarzy słowackich. Już prowadzimy z nimi rozmowy i chcielibyśmy około 10 takich topowych dziennikarzy i influencerów zaprosić. Polega to zawsze tak, że najpierw rozmawiamy z przedsiębiorcami. Robimy bardzo bogaty program. Na ten moment mamy już kilku dużych partnerów, jeżeli chodzi o branżę noclegową, którzy chętnie z nami współpracują. Wiele restauracji, to już widać też już w tym roku chociażby, podjęło z nami współpracę, więc restauracje też chętnie wchodzą we współpracę. No i nasze spółki, Termy Zakopiańskie, no i Polskie Koleje Linowe.
0: Od początku roku odbyło się już 6 study tourów skierowanych do turystów z Węgier, Izraela i z Emiratów Arabskich.
3: Mieliśmy też wizytatora gwiazdek Michelin, ponieważ w Zakopanem mamy 3 restauracje, które są w przewodniku Gold Mino i również właśnie ten czeski wizytator sprawdzał nasze restauracje.
0: Działania promocyjne Zakopanego wspierała Małopolska Organizacja Turystyczna, do której miasto należy od 2 lat. Mówił Mateusz Pajek z Zakopiańskiego Urzędu Miasta.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex. Jest 6:20.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
7: Czwartek w wiadomościach Radia Alex. To o tych tematach mówiliśmy. Anna Kruszewska. Posłuchajcie podsumowania. 64-letni turysta z Polski stracił przytomność, schodząc ze schroniska w słowackich Tatrach. Mimo długiej akcji ratunkowej życia mężczyzny nie udało się uratować. Polak schodził ze schroniska z Bujnickiego w Dolinie Staroleśnej w słowackich Tatrach. Zmieniamy temat. Policjanci z Jabłonki zatrzymali do kontroli 25-letniego kierowcę BMW. Zachowanie mieszkańca Lipnicy Wielkiej wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy. Mężczyzna był wyraźnie zdenerwowany, roztrzęsiony i miał zmienne nastroje. Policjanci postanowili więc przeszukać samochód. W aucie znaleziono susz roślinny, który został zabezpieczony do badań laboratoryjnych. Funkcjonariusze podejrzewają, że kierowca mógł prowadzić pod wpływem środków odurzających. Pobrano mu krew do badań i zatrzymano prawo jazdy. O dalszych konsekwencjach zdecydują wyniki ekspertyz i badań toksykologicznych. Podpisano umowę na przebudowę ulicy Borek w Kluszkowcach. Inwestycje zrealizuje podhalańskie przedsiębiorstwo drogowo-mostowe z Nowego Targu. Koszt zadania wynosi ponad 602 tysiące złotych, a połowę tej kwoty stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg. Zakres prac obejmuje m.in. roboty ziemne i przygotowawcze, budowę chodnika i poboczy, przebudowę zjazdów oraz wymianę nawierzchni od ulicy Gorczańskiej. W planach są także prace związane z kanalizacją, oświetleniem oraz nową organizacją ruchu.
0: O tym się mówi w regionie.
7: Zakopiański hotel Imperial ponownie zmienił właściciela. Taką informację podał branżowy portal Hotelarz. Czy popadający w ruinę legendarny budynek tym razem będzie miał szczęście do inwestora?
8: Nowym właścicielem budynku powstałego pod koniec lat 20. ubiegłego wieku został Józef Wojciechowski, właściciel firmy deweloperskiej. Na zakup hotelu miał wyłożyć 36 milionów złotych. Poprzedni właściciel wyburzył część dobudowaną w latach 70. i uzyskał pozwolenie na budowę nowego budynku zaprojektowanego przez zakopiańską pracownię architektoniczną. Wojciechowski zapowiada, że wykorzysta projekt i pozwolenie na budowę. W nowym hotelu ma powstać 130 luksusowych pokoi.
7: Relację przygotowała Beata Denis-Jastrzębska. Jak obecnie wygląda legendarny hotel, możecie zobaczyć na radioalex.com.pl.
0: To są wiadomości z Podhala.
7: Jak rozwijać turystykę w gminie Kościelisko, gdy miejsc noclegowych jest coraz więcej, a konkurencja rośnie? O tym będą rozmawiać mieszkańcy, przedsiębiorcy i samorządowcy podczas debaty pod hasłem Recepta na turystykę w gminie Kościelisko. Spotkanie poświęcone będzie przyszłości lokalnej branży turystycznej i pomysłom na nowe atrakcje, które mogłyby przyciągnąć gości do regionu. Organizatorzy zapraszają do dyskusji i podkreślają, że głos mieszkańców ma być kluczowy w rozmowach o dalszym rozwoju gminy. Debata odbędzie się za tydzień, w piątek, 29 maja, w sali obrad Urzędu Gminy Kościelisko i potrwa od godziny 10 do 13. Policjant z Zakopanego, będąc po służbie, pomógł zatrzymać pijanego kierowcę, który uciekł z miejsca kolizji w Nowym Targu. Do zdarzenia doszło przy ulicy Przechodniej. Kierowca Skody Octavii zderzył się z autem nauki jazdy i odjechał. Funkcjonariusz zwrócił uwagę na opisany samochód i przekazał informację policjantom z Nowego Targu. Mundurowi szybko odnaleźli pojazd oraz 25-letniego mieszkańca powiatu nowotarskiego. Mężczyzna przyznał, że uciekł po kolizji, ponieważ wcześniej pił alkohol. Badanie wykazało 1,3 promila. Kierowca stracił prawo jazdy. Grozi mu do 3 lat więzienia oraz dodatkowe konsekwencje związane z ucieczką z miejsca zdarzenia.
0: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
7: 4 urzędy stanu cywilnego w Polsce dokonało już transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych zawartych za granicą. Zakopiański Urząd zgodnie z punktem 13 zakresu swoich czynności ma również za zadanie transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego. Na razie jednak przeniesienia aktów małżeństw jednopłciowych wykonywać nie będzie, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
9: Przepisy są jasne. Na ten moment nie ma innych przepisów, które by określały, co może zrobić urząd stanu cywilnego. My przestrzegamy przepisów, które obowiązują. No, jeżeli będzie jakaś inna ustawa, rozporządzenie albo coś, na podstawie którego będziemy mogli takie transkrypcje przeprowadzać, no to wtedy będziemy się zastanawiać, jak to robić. Natomiast na ten moment, jeżeli ktoś złoży wniosek, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Przestrzegamy obecnie obowiązujących przepisów, między innymi konstytucji, która jasno określa, jakie małżeństwa można zawierać w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego, i na ten moment tego się będziemy trzymać.
7: Zakopane i Tatry są popularnym miejscem zawierania małżeństw, nawet przez osoby z innych rejonów kraju czy z zagranicy. W zeszłym roku udzielono ich w sumie 155, w tym prawie 40 w plenerze. Kierowcy muszą przygotować się na kolejne utrudnienia w Niedzicy. Od najbliższego poniedziałku do 3 czerwca prowadzone będą dalsze prace przy rozbudowie drogi powiatowej Niedzica-Kacwin. Roboty obejmą frezowanie nawierzchni oraz wykonanie nowych warstw jezdni. Na czas prac częściowo wyłączony z ruchu będzie jeden pas drogi po stronie przeciwnej do nowego chodnika. Nadal obowiązywać będzie ruch wahadłowy sterowany tymczasową sygnalizacją świetlną.
0: Wiadomości w Radiu Alex.
7: Nowotarska Akademia Nauk Stosowanych świętuje 25-lecie istnienia. W czasie uroczystych obchodów poinformowano, że placówka otrzymała akredytację na otwarcie kierunku lekarskiego. 3 lata temu, kiedy uczelnia po raz pierwszy próbowała otworzyć ten kierunek, nie uzyskała pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Przyczyną był niedobór kadry naukowej i brak pełnego dostępu do laboratoriów i prosektoriów niezbędnych do nauki zawodu, mówi Bianka Godlewska-Dziobon, rektorka Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu.
10: Przez 3 lata robiliśmy wszystko, aby uzyskać ponownie ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, tym razem pozytywną. Udało się. No, musieliśmy przejść przez całą ścieżkę, jeśli chodzi o procedurę dotyczącą infrastruktury, dotyczącą kadry, dotyczącą działalności naukowej, dotyczącą laboratoriów. Zadeklarowaliśmy, że zatrudniamy odpowiednich specjalistów do odpowiednich kursów czy przedmiotów, które będą prowadzone w ramach standardyzowanego kierunku, jakim jest kierunek lekarski. Udało się pozyskać kadrę akademicką, więc mam nadzieję, że od października ruszymy.
7: Uczelnia przygotowuje 45 miejsc na kierunku lekarskim. Polska Komisja Akredytacyjna nie podała jeszcze oficjalnych informacji dotyczących akredytacji na rok szkolny 2026-27. Takie informacje mają pojawić się na początku czerwca. Wieczorna kontrola drogowa w Rabie Wyżnej zakończyła się zatrzymaniem 28-letniego obywatela Ukrainy. Policjanci z komisariatu w Rabce-Zdroju zatrzymali do kontroli Skodę, której kierowca był wyraźnie zdenerwowany i nie miał przy sobie prawa jazdy. Podczas kontroli funkcjonariusze znaleźli przy nim narkotyki, m.in. susz roślinny i substancję psychoaktywną. Badanie wykazało też obecność alkoholu w organizmie mężczyzny. Pobrano również krew do dalszych badań pod kątem środków odurzających. To jednak nie koniec. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania zatrzymanego policjanci zabezpieczyli kolejne narkotyki i substancje psychotropowe. Funkcjonariusze sprawdzają także legalność pobytu cudzoziemca w Polsce.
0: Dzieje się na drogach.
7: Pogoda sprzyja remontom ulic. W Zakopanem ruszyły najpilniejsze naprawy po zimie i kompleksowe przebudowy ulic zaplanowane na dłuższy okres. Burmistrz miasta zakłada, że wiele z nich uda się zakończyć przed wakacjami.
9: Rozpoczął się remont drogi na Bystrę, tam trwa frezowanie. Rozpocznie się remont ulicy Grunwaldzkiej nieopodal. Też będzie frezowana, wymieniana nakładka. Oczywiście kontynuujemy Kasprusie, ale też zaczynamy te mniejsze uliczki, Wojdyły, Galicówka. No i według potrzeb te wszystkie dziury, naprawy bieżące są robione, dlatego remonty rozpoczynamy teraz. Chcemy zdążyć przed sezonem letnim, przed rozpoczęciem takiego intensywnego ruchu turystycznego letniego. Także mam nadzieję, że do końca czerwca te remonty wszystkie się skończą. Natomiast wszystkich bardzo proszę o cierpliwość i wyrozumiałość, no bo te drogi już poprawić musimy.
7: Mówił burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
0: Twoje sprawy.
7: Dom ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej z defibrylatorem AED. To urządzenie, które może uratować życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, gdzie kluczowe znaczenie ma szybka reakcja. Potrzebę zakupu defibrylatora zgłosiła władzom gminy Bukowina Tatrzańska Społeczna Rada Programowa Bukowieńskiego Centrum Kultury Dom Ludowe. Prośba spotkała się z pozytywną odpowiedzią wójta gminy i radnych. Pracownicy Domu Ludowego zostali już przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach projektu Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji. Kamienna kapliczka zwieńczona krzyżem w Jabłonce zostanie poddana pracom konserwatorskim. Gmina podpisała już umowę z wykonawcą inwestycji. Jak podkreślają samorządowcy, zabytkowa kapliczka jest ważnym elementem krajobrazu kulturowego Orawy i świadectwem historii oraz religijności dawnych mieszkańców regionu. Obecnie jej stan techniczny jest bardzo zły i wymaga pilnej renowacji. Celem prac będzie usunięcie zniszczeń oraz przywrócenie obiektowi pierwotnego wyglądu i zabezpieczenie go dla przyszłych pokoleń.
0: Radio Alex.
7: Anna Kruszewska, to podsumowanie tematów, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Alex. Na początek Poronin i ostrzeżenie dotyczące podejrzanego busa. Jak poinformowała wójt Anita Żegleń, osoby podróżujące białym samochodem miały zaczepić nastolatkę i proponować jej podwiezienie do cukierni. Dziewczynka nie wsiadła do pojazdu, a pojawienie się innych osób spłoszyło załogę busa. Według relacji świadków samochód miał słowackie tablice rejestracyjne i niebieskie napisy firmy budowlanej. Po środowym incydencie w szkołach na terenie gminy zaplanowano pogadanki o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży. Straż Gminna zapowiada też wzmożone patrole. Władze apelują do rodziców, by rozmawiali z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa i zgłaszali służbom każdą niepokojącą sytuację.
0: O tym się mówi w regionie.
7: Sąd rejonowy w Zakopanem zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 45-letniej kobiety podejrzanej między innymi o dwukrotne prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu oraz agresję wobec policjantów i personelu medycznego. O szczegółach tej sprawy Joanna Mielimonka.
11: Według śledczych kobieta pierwszy raz została zatrzymana 1 maja w Zakopanem. Badanie wykazało wtedy ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Do kolejnego zdarzenia doszło 12 maja w Białym Dunajcu. Tym razem miała blisko 4 promile. Przed zatrzymaniem świadkowie próbowali uniemożliwić jej dalszą jazdę. Samochód ostatecznie wpadł do rowu. Jak ustalili śledczy, kobieta miała znieważyć policjantów, naruszyć nietykalność jednego z funkcjonariuszy, a podobnie zachowywać się także wobec pielęgniarki w zakopiańskim szpitalu. Podejrzana przyznała się jedynie do prowadzenia auta po alkoholu.
7: 31-latek pędził samochodem przez Poronin, stracił prawo jazdy. Na ulicy Kasprowicza w Poroninie patrol zakopiańskiej drogówki zatrzymał do kontroli rozpędzone BMW. Kierowca przekroczył dozwoloną prędkość o 57 km na godzinę. Otrzymał 13 punktów karnych oraz mandat w wysokości 1,5 tysiąca złotych. Pół godziny później, w tym samym miejscu, policjanci zatrzymali kolejnego kierowcę, który przekroczył dozwoloną prędkość.
0: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
7: Za nami posiedzenie kapituły Nagrody Burmistrza Zakopanego. W jej skład weszli reprezentanci wielu zakopiańskich środowisk. Laureatów poznamy 2 czerwca na uroczystej sesji Rady Miasta organizowanej z okazji Dni Zakopanego.
8: Nagroda Burmistrza przyznawana jest od 23 lat za zasługi i wybitne osiągnięcia dla osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju i promocji miasta. Jej laureatami w przeszłości byli dr Wincenty Galica, lutnik Franciszek Marduła, dyrektor Teatru Witkacego Andrzej Dziuk, czy w zeszłym roku Agata Nowakowska-Wolak, szefowa Podhalańskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Laureatów tegorocznej edycji poznamy 2 czerwca na uroczystej sesji Rady Miasta, która po raz pierwszy odbędzie się w plenerze na Placu Niepodległości.
7: Mówiła Beata Denis-Jastrzębska. W czerwcu w Małopolsce ruszają specjalne promocje na przejazdy pociągami i autobusami. Z okazji Dnia Dziecka najmłodsi pasażerowie będą mogli podróżować po regionie za symboliczną złotówkę. Małopolski bilet na Dzień Dziecka będzie obowiązywał 30 i 31 maja w pociągach kolei małopolskich Polregio Kolei Śląskich oraz w autobusach małopolskich linii dowozowych. Dzieci i młodzież z ważną legitymacją lub dokumentem potwierdzającym wiek będą mogły przez cały dzień korzystać z nielimitowanych przejazdów również w relacjach dalekobieżnych, między innymi między Krakowem a Katowicami czy w kierunku Podhala. Nie wszystkie trasy będą jednak objęte promocją. Wyłączone z niej pozostaje między innymi odcinek Muszyna-Poprad-Tatry. Kilka dni później wystartuje kolejna akcja Małopolski Bilet dla Rodziny. Od 4 do 7 czerwca tańsze przejazdy będą dostępne dla grup od 2 do 6 osób, w tym rodzin podróżujących z dziećmi do 16 roku życia.
0: Radio Alex jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
7: Górale z Bukowiny Tatrzańskiej wyruszyli w wyjątkową podróż do Kazimierza Dolnego w ramach obchodów 60-lecia sabałowych bajań oraz 60-lecia stulecia Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. Uczestnicy wyprawy postanowili połączyć oba wydarzenia. Podczas podróży powstaje reportaż poświęcony tradycji i kulturze ludowej. Celem wyprawy jest także przekazanie organizatorom kazimierskiego wydarzenia specjalnej skrzynki z prezentem.
12: To są wydarzenia tak znaczące na mapie folkloru Polski, że aż się prosiło, żeby spróbować połączyć w jakiś sposób te dwa wydarzenia w jedną całość. I tym pomysłem jest spływ Dunajcem, a potem Wisłą do Kazimierza. Poczynając od Morskiego Oka, wieziemy prezent od jednego festiwalu do drugiego. I to jest jakby pierwszy powód, ale jeszcze jest powód drugi, nie mniej ważny. Na tych łodziach i w tym fasiągu podczas tej podróży odbywają się przeróżne ciekawe rozmowy na temat folkloru, na temat tych dwóch wydarzeń, na temat kondycji regionalnej Polski.
7: Mówił dyrektor Instytutu Niematerialnego Dziedzictwa Ludów Karpackich w Ludźmierzu, Piotr Gąsienica. W ramach powstającego reportażu nagrywano spływ Dunajcem i przejazd końmi spod Domu Ludowego w Bukowinie Tatrzańskiej. Spływ Wisłą miał miejsce 2 tygodnie temu. Zdjęcia z tej części wyprawy znajdziecie na radioalex.com.pl. Mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń wtargnął na stację benzynową na ustupie i do pobliskiego fast foodu. Na miejsce wezwano policję. Funkcjonariusze pojawili się natychmiast. Z rozbrojeniem napastnika nie mieli problemu. Był pijany.
13: Błyskawicznie ten mężczyzna został zatrzymany, obezwładniony. Okazało się, że to jest atrapa. Niemniej jednak został doprowadzony do zakopiańskiej komendy, gdzie policjanci podjęli decyzję o jego zatrzymaniu do wytrzeźwienia, gdyż badanie alkomatem wykazało, że ma ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Jest to 43-letni mieszkaniec powiatu tatrzańskiego. Jak wytrzeźwieje, grozi mu grzywna nie niższa niż 3000 zł. My sprawę kierujemy do zakopiańskiego sądu.
7: Mówił Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji.
0: Dzieje się na drogach.
7: Od poniedziałku utrudnienia dla kierowców w Niedzicy. Do 3 czerwca prowadzone będą dalsze prace przy rozbudowie drogi powiatowej Niedzica-Kacwin. Roboty obejmą frezowanie nawierzchni oraz wykonywanie nowych warstw jezdni. Na czas prac częściowo wyłączony z ruchu będzie jeden pas drogi po stronie przeciwnej. Do nowego chodnika nadal obowiązywać będzie ruch wahadłowy sterowany tymczasową sygnalizacją świetlną.
0: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
7: Najlepsi uczniowie klas mundurowych w Polsce zaprezentują się na Placu Niepodległości w Zakopanem. Do tego wydarzenia młodzież z 16 województw przygotowywała się przez cały rok. Przygotowania do wydarzenia rozpoczną się już w środę. W czwartek i piątek będziemy mogli podziwiać popisy grupowe i indywidualne. Nie zabraknie wojskowej grochówki.
14: Pierwszego dnia będzie program obowiązkowy, a drugiego dnia przegląd drużynowy, czyli indywidualny i zespołowy. Przegląd musztry paradnej z bronią. Także naprawdę zespoły 13-osobowe bardzo wysoki poziom reprezentują. W tamtym roku też mieliśmy tutaj okazję organizować ten przegląd. Ponadto będą wystawione punkty promocyjno-informacyjne z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, z Brygady Powietrzno-Desantowej, z Żandarmeria Wojskowa, 5. Pułk Dowodzenia, trochę sprzętu, rosomak. Także naprawdę będzie wiele atrakcji i oczywiście wojskowa grochówka i w czwartek, i w piątek.
7: Mówił pułkownik Ireneusz Olender.
0: 6:41.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, Misia i Bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
0: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Radio Alex.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
6: Na zegarze jest już 7:00, to jest dobra pora, by sprawdzić najnowsze wiadomości, które ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
7: Dwie opiekunki ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Do tej tragedii doszło w środę. Niespełna 2-letni chłopiec utonął w oczku wodnym, które znajdowało się na terenie klubu dziecięcego. Więcej na ten temat reporter Jakub Rybski.
8: Tylko jedna z kobiet przyznała się do winy, druga odmówiła składania wyjaśnień.
9: Wobec obu pań prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru 3 razy w tygodniu, dozoru policji, oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania się zarówno do wszystkich osób świadków w tym postępowaniu, jak i do siebie nawzajem.
8: Mówił mi prokurator Remigiusz Krynkę. Śledczy wciąż mają w planach przesłuchanie dodatkowych świadków. Ponadto wciąż gromadzony jest materiał dowodowy w tej sprawie, który pomoże ustalić, w jaki sposób funkcjonował ten żłobek oraz czy nie doszło do zaniedbań. Kobiety usłyszały zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka, za co może grozić im do 5 lat więzienia.
7: Transkrypcje małżeństw jednopłciowych będą możliwe. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podpisał odpowiednie rozporządzenie. Według ministerstwa chodzi o 2000 małżeństw zawartych za granicą. Zadowolona z tej decyzji jest Katarzyna Kotula, minister do spraw równości.
10: Rozporządzenie, które tak naprawdę zmienia wszystko. To znaczy, daje możliwość transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa. Państwo, rząd tą decyzją mówią: widzimy was, widzimy wasze rodziny i przede wszystkim uznajemy wasze małżeństwa. Małżeństwa zawarte za granicą.
7: Opozycja kwestionuje nowe przepisy, powołując się na konstytucję.
11: Lewicowo-liberalna koalicja rządząca niezgodnie z polską konstytucją, niezgodnie z tym, co przy tworzeniu konstytucji mówili autorzy, ojcowie tej konstytucji, jasno mówili, że artykuł 18 dotyczy związku małżeńskiego kobiety i mężczyzny. I taki ten właśnie związek jest chroniony.
7: Komentuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Pierwsze transkrypcje mają być możliwe w ciągu 3 miesięcy po wdrożeniu zmian technicznych w systemie Urzędu Stanu Cywilnego.
6: Dobrze to wygląda w pogodzie na Podhalu i na Podbeskidziu, żeby nie powiedzieć perfekcyjnie na weekend. Dużo słońca dzisiaj nad tymi regionami, nie będzie padać, nie będzie burz. Na termometrach w Zakopanem dzisiaj 17 stopni, w Nowym Targu 19, a w Bielsku Białej 20 stopni. Jutro z 4-5 stopni wszędzie cieplej. Pięknie to wszystko wygląda w pogodzie na weekend i po weekendzie zresztą też, ale na razie o tym, co po weekendzie, to nawet nie myślmy. Jest sobota, to 23 maja. Czas sobie powiedzieć dzień dobry w Radiu Alex. Łukasz Jakubczyk, kłaniam się i polecam do 12 z muzyką wybraną dla ciebie. Na początek dzisiaj Michael Sembello, 3 minuty po 7.

0: Złamane serce jest okej, tak twierdzi Daria Zawiałow na antenie radia Alex. Czarowała trochę głosem, trzeba przyznać. Natomiast dzisiaj, słuchajcie, bo spoglądam do kalendarza, jest Światowy Dzień Żółwia, więc jakby ktoś narzekał na naszą wydajność w pracy, to proszę powiedzieć, że po prostu świętujecie z tej okazji. A kto dzisiaj obchodzi imieniny? Między innymi Emilia, Jan, Julian i Michał. Wszystkiego dobrego i dla solenizantów, i dla jubilatów. Jak świętowanie, to dzisiaj pewnie przy grillu. Pogoda będzie idealna. My polecamy się muzycznie na cały dzień. Za chwilę w Radiu Alex. No mercy.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Albano i Romina Power, Ci Sara w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana dla ciebie, a my ponownie wybieramy się w stronę kalendarza. Dzisiaj 23 maja. 7 lat temu w Polsce zaczynały się właśnie, to znaczy nie o tej porze, 22 Mistrzostwa Świata U20 w piłce nożnej. Byliśmy trochę mniej gościnni niż w przypadku Euro 2012, kiedy to nasza główna reprezentacja odpadła po fazie grupowej. W tym turnieju zeszliśmy oczko wyżej, do 1/8 finału. To i tak nieźle, bo na najbliższej ważnej imprezie piłkarskiej to wcale grać nie będziemy. A my za chwilę gramy dalej w Radiu Alex. W sobotni poranek pojawi się zespół Eurythmics. Muzyka
1: wybrana dla ciebie. Radio Alex.
2: Reklama. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
3: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733-049-049.
5: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
6: Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Po reklamie.

0: zespół Bonnie M w Radiu Alex. Na koniec tej godziny sobotniej, weekendowej, za chwilę 8:00 będą wiadomości, będzie prognoza pogody, a po 8:00 nasza radiowa kuchnia. Polecam i zapraszam, bo dziś coś bardzo sezonowego. Zostańcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl. Skoda.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Zdrowie w prezencie. Dzień Matki w resorcie Bania. Resort Bania w Białce Tatrzańskiej zaprasza na wyjątkowy Dzień Matki. Już w sobotę 23 maja skorzystaj z bezpłatnych badań profilaktycznych. Czekają na Was mammografia, USG piersi i tarczycy, badania w kierunku osteoporozy oraz porady dietetyka. Fachową opiekę zapewni Krakowskie Centrum Medyczne Masza Chaba. Zapraszamy pod Termę i Hotel Bania od 10 do 17. Badania odbywają się według kolejności zgłoszeń na miejscu.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.
3: Na zegarze jest już 8:00 w sobotni poranek. Czas sprawdzić najnowsze wiadomości, które ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
4: 3 pierwsze polskie myśliwce F-35 przyleciały wczoraj do kraju. Polska zamówiła dla swoich sił powietrznych w sumie 32 samoloty wielozadaniowe produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin. Maszyny wylądowały w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Ich przylot obserwował reporter Michał Krasoń.
5: Polskie F-35 przyleciały do bazy w Łasku w eskorcie F-16. Nad samą płytą lotniska dwa niskie przeloty i chwilę po 18:00 pierwsze polskie myśliwce piątej generacji wylądowały.
6: Zastępca dowódcy generalnego, generał dywizji Nowak, melduje zakończenie operacji przebazowania pierwszych trzech F-35 do Polski na lotnisko Łask.
5: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że takich wyjątkowych momentów w najbliższych miesiącach będzie sporo.
7: Do końca roku w Polsce będzie 14 F-35. W przyszłym roku kolejne 12 maszyn i tak aż do 32 zakontraktowanych.
5: Husarze będą stacjonowały nie tylko w Łasku, ale także w Świdwinie.
4: To będzie wielka feta mistrza Polski. Wieczorem piłkarski Poznań będzie świętował zdobycie mistrzostwa przez zawodników Lecha. Fetowanie rozpocznie się po meczu z Wisłą Płock.
8: Drużyna otrzyma trofeum za mistrzostwo Polski. Piłkarze dostaną medale za to osiągnięcie. Będzie oczywiście celebracja na stadionie. Będą specjalne występy artystyczne, wyjątkowa oprawa spotkania, jeżeli chodzi o przygotowania ze strony klubu. Będą i atrakcje dla najmłodszych i dla wszystkich, którzy zasiądą na trybunach. Kiedy już tutaj to świętowanie i celebracje na stadionie dobiegną końca, około godziny 21:00, pewnie z delikatnym poślizgiem już rozpoczniemy ten przejazd autokarem i tym samym przemarsz kibiców w kierunku Międzynarodowych Targów Poznańskich.
4: A zawodnicy dojadą tam przed północą, mówił Adrian Gałuszka, rzecznik prasowy Lecha Poznań.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
3: Jak słyszeliśmy przed momentem, złote medale dzisiaj zawisną na szyjach piłkarzy Lecha Poznań za zdobycie Mistrzostwa Polski. Co do pogody, to może na zachętę też dajmy jej jakiś medal za ten weekend, bo będzie bardzo ładnie i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Dzisiaj w Zakopanem okolice 17 stopni, w Nowym Targu 19, w Bielsku Białej 21 stopni. Jutro nawet cieplej, bo w Bielsku 24 stopnie, w Nowym Targu 22, a w Zakopanem 20. Choć jutro może być burzowo, szczególnie w górach.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
3: 23 maja, sobota, 3 minuty po 8:00. Ja o tej porze pozdrawiam wszystkich w pracy albo zmierzających dopiero do pracy. Powodzenia, niech szybko zleci. Przy muzyce wybranej dla ciebie w Radiu Alex na pewno tak będzie. Agnes, Release Me na początek, a później David Guetta i One Republic. Łukasz Jakubczyk, raz jeszcze dzień dobry.

0: na weekend.
1: 23 maja, sezon na polskie szparagi trwa, czyli coś dobrego można z nich zrobić i nie zostawić dużych pieniędzy w warzywniaku. Proponujemy Wam tartę ze szparagami. To taki pomysł na drugie śniadanie w pracy albo nawet na obiad. Zaczynamy od przygotowania ciasta kruchego. 25 dekagramów mąki przesiewamy do miski. Dokładamy 15 deko masła, zimne pokrojone w małą kostkę, to masło musi być, a wraz ze szczyptą soli ucieramy palcami. Gdy mamy masło roztarte, dodajemy jedno jajko i krótko wyrabiamy. Ciastem wylepiamy formę do tarty i wkładamy do lodówki na około godzinę. Podstawę już mamy zrobioną. Umówmy się, że wyciągamy ją po godzinie z lodówki i co robimy dalej? Nagrzewamy piekarnik do 190 stopni. Trzeba ciasto nakłuć widelcem i wstawić do piekarnika. Najpierw na 15 minut pod przykryciem z folii. Później folię aluminiową należy zdjąć i dalej podpiekać jeszcze spód przez jakieś 15 minut. Podstawę mamy, więc za kwadrans ruszamy dalej ze szparagami.
0: Przepis na weekend. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Lato, lato, lato,
4: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
5: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
6: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
7: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
9: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
10: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
11: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie.

0: Ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie.
6: Radio Aleks.

0: Co za weekend?
1: W Radiu Alex zapraszam na weekendowy przegląd wydarzeń w regionie. Zaczynamy od tego, co rozpocznie się już niebawem, już za chwilę, bowiem miłośnicy tenisa ziemnego ponownie dziś spotkają się w Nowym Targu, bo właśnie dzisiaj na kortach tenisowych przy hali Gorce odbywa się, a raczej odbędzie, bo to jeszcze pół godzinki, wiosenny nowotarski turniej tenisa ziemnego. Jak już wspomniałem, sportowe wydarzenie rozpocznie się punktualnie o godzinie 9:00. No i to jest oczywiście okazja zarówno do rywalizacji, jak i integracji całego lokalnego środowiska tenisowego. Zapraszam serdecznie, od 9:00 startuje ten turniej tenisa w Nowym Targu. A teraz coś dla fanów siatkówki, bowiem turniej piłki siatkowej Orawa Cup również dzisiaj startuje dla drużyn amatorskich. To jest takie wydarzenie, które będzie łączyć rywalizację sportową z działaniami na rzecz lokalnej społeczności. Start pierwszych spotkań o godzinie 9:00, a te odbywać się będą w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Jabłonce oraz w hali sportowej Zespołu Szkół imienia Bohaterów Westerplatte w Jabłonce. Tutaj rozgrywki rozpoczynają się o godzinie 9:00, natomiast finał zaplanowany jest na godzinę 17:00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Jabłonce. Wszystko to dzisiaj. Zapraszam fanów siatkówki amatorskiej.

0: na weekend.
1: Wracamy do naszej weekendowej radiowej kuchni. Podstawę już mamy zrobioną. Teraz kolejnym etapem zabawy w tartę ze szparagami będą właśnie szparagi. Ich nie może zabraknąć. Na podpieczony spód układamy szparagi, około pół pęczka. Posypujemy kawałkami sera typu feta oraz podsmażonym boczkiem. Tak przygotowaną tartę zalewamy sosem przygotowanym z dwóch jajek wymieszanych z kubkiem jogurtu naturalnego. Dodajemy zioła prowansalskie, doprawiamy solą i pieprzem. A na górę można jeszcze rozłożyć plastry pomidora albo połówki pomidorków koktajlowych. Brzmi pięknie, wygląda jeszcze lepiej. Wstawiamy to do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i pieczemy przez 30 minut. No i pozostaje nam później się już tylko i wyłącznie zajadać tartą ze szparagami. Smacznego, a cały przepis punkt po punkcie znajdziecie w naszym portalu. Warto tam zajrzeć.
0: Przepis na weekend. Radio Alex.
2: Reklama. Aby ją docenić wyjątkowo, postaw na nieoczywisty prezent. Na Dzień Mamy w Termach Szaflary. Od 23 do 26 maja czeka na Was specjalna oferta, która łączy relaks, regenerację i możliwość wspólnego świętowania w strefie basenowej i w saunach. 26 maja mama i dziecko wchodzą w cenie jednego biletu. Czas spędzony razem, piękne wspomnienia i bezcenna radość absolutnie gratis. Dzień Mamy w Termach Szaflary. Szczegóły na termyszaflary.com.
3: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049. Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
2: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Wiadomo, że niskie ceny

0: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Alex.

0: Hot Summer Night i David Tavare w Radio Alex. Jeszcze trochę i noce też będą gorące, przynajmniej pod względem pogodowym, bo lato coraz bliżej. A jeśli chodzi o nasze plany po godzinie 9, to na pewno będą pozytywne informacje. Taki idealny przykład na to, że tych pozytywnych informacji można szukać nawet przy okazji tych negatywnych. Będziemy też u nas w regionie, sprawdzimy co fajnego w ten weekend. A o 9 wiadomości i prognoza pogody. Polecam i zapraszam.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Zdrowie w prezencie. Dzień Matki w resorcie Bania. Resort Bania w Białce Tatrzańskiej zaprasza na wyjątkowy Dzień Matki. Już w sobotę 23 maja skorzystaj z bezpłatnych badań profilaktycznych. Czekają na Was mammografia, USG piersi i tarczycy, badania w kierunku osteoporozy oraz porady dietetyka. Fachową opiekę zapewni Krakowskie Centrum Medyczne Masza Chaba. Zapraszamy pod termę i hotel Bania od 10 do 17. Badania odbywają się według kolejności zgłoszeń na miejscu.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
0: Sobota, 23 maja i 9 na zegarach. Czas na wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
8: Jedna osoba zginęła, a co najmniej 36 zostało rannych po potężnej eksplozji i pożarze, który wybuchł w stoczni w nowojorskiej dzielnicy Staten Island. Większość poszkodowanych to strażacy. Po ugaszeniu pożaru wszczęte zostanie kompleksowe śledztwo w sprawie jego przyczyny. Uzyskane informacje przekażemy niezwłocznie mieszkańcom Nowego Jorku. W międzyczasie proszę o pamięć o tych, którzy zostali ranni i tych, których straciliśmy. Mówił burmistrz Nowego Jorku Zoran Mamdani. Prezydent Karol Nawrocki ponownie skieruje do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Senat w środę nie zgodził się na zarządzenie plebiscytu. Miał się on odbyć 27 września, a pytanie miało brzmieć, czy jest pani pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Sprawa jest zbyt poważna, zmienimy pytanie, a naród się wypowie, stwierdził Karol Nawrocki na spotkaniu z mieszkańcami powiatu sokołowskiego w województwie mazowieckim. Ten rok może przynieść kolejny rekord liczby oszustw na legendę, którymi ofiarami są głównie seniorzy. W zeszłym roku oszuści wyłudzili od nich ćwierć miliarda złotych, a przestępstw ciągle przybywa, mówi inspektor Robert Kumor, szef Biura Prewencji w Komendzie Głównej Policji.
9: Te dane wydają się potwierdzać tą tendencję z lat minionych, że z każdym rokiem te straty wzrastają. Te legendy pojawiają się bardzo różne. Najbardziej znane są na wnuczka, na policjanta, na pracownika banku, ale pomysłowość sprawców jest nieograniczona i tych legend pojawia się bardzo dużo, aczkolwiek mechanizm działania jest bardzo podobny.
8: Na ten mechanizm uczulać mają specjalne szkolenia dla seniorów zapowiedziane przez resort sprawiedliwości. Spotkania mają być organizowane w każdym polskim powiecie.
0: Sobota na Podhalu i na Podbeskidziu naprawdę piękna, aż zazdroszczę tym, którzy teraz zbierają się w góry, albo już wyszli, słuchają nas na trasie. Dzisiaj piękna pogoda, bez burz, bez opadów, termometry w Zakopanem dzisiaj maksymalnie wskażą 17 stopni, 19 stopni w Nowym Targu, a 20 w Bielsku Białej. Jutro w Bielsku to nawet 24 stopnie, w Nowym Targu 20, jutro w Zakopanem 19, ale jutro proszę uważać na burze, które w górach szczególnie mogą się pojawić późnym popołudniem. 23 maja to nadal sobota, dzisiaj jest między innymi dzień spedytora. Jako że to praca całodobowa, weekendowa też, to gorąco pozdrawiam wszystkich spedytorów. Wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie w Radiu Alex. Shakira na początek, a później Pitbull, Jennifer Lopez i Claudia Leti. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, to 3 minuty po 9.

Alok Ziba i Portugal The Man w Radiu Alex. Dive into the ocean. Tak za trochę ponad 10 godzin wszystko będzie już jasne w kwestii piłkarskiej ekstraklasy, bo dzisiaj ostatnia, 34. kolejka. Jest jeszcze parę niewiadomych, jak na przykład kto będzie wicemistrzem

0: dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi.
5: Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Lato, lato, lato,
7: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
8: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30%. I mam już plany.
9: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Co za weekend?
1: W Radiu Alex zapraszam na weekendowy przegląd wydarzeń w regionie. Dzisiaj Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego w Dolinie Kościeliskiej zaprasza na wyjątkowe, bezpłatne wydarzenia w ramach akcji Funduszowy Maj. W programie znalazło się m.in. zwiedzanie multimedialnej wystawy Tatrzańskie Archiwum Planeta Ziemia oraz warsztaty edukacyjno-artystyczne Kwiaty Tatr. Warsztaty tworzenia modeli roślin, podczas których właśnie poznacie unikatową florę Tatr i będziecie mogli wykonać własne modele roślin. Zajęcia będą obejmowały część teoretyczną oraz praktyczną. Zapraszam na godzinę 11 do Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego Dolina Kościeliska. A teraz przenosimy się na dzień jutrzejszy, czyli w niedzielę będziemy świętować Dzień Mamy w Rabce. Tam w Parku Zdrojowym odbędzie się drugi rabczański Dzień Mamy. Zatrzymajcie się na chwilę i świętujcie ten Dzień Mamy w Parku Zdrojowym w okolicach Grzybka. A co na Was czeka podczas drugiego rabczańskiego Dnia Mamy? Relaks i chwila dla siebie, coś słodkiego i twórczego, aktywność i dobra energia, atrakcje dla dzieci, a na zakończenie losowanie nagród. A to jeszcze nie wszystko. Przypominam, już jutro drugi rabczański Dzień Mamy w Parku Zdrojowym od 14 do 17.

0: Georgie Dan to jest Soca Dance w Radiu Alex, a teraz historia z Irlandii Północnej. Podczas wizyty króla Karola III doszło do niecodziennego incydentu. Przelatujący ptak zrzucił na monarchę, wiecie, to i owo. No zdarza się nawet królowi. Hitem w sieci jest jego reakcja na to wydarzenie. Uśmiechnął się i stwierdził: przynajmniej nie spadło mi na głowę. Krótko mówiąc, wszędzie trzeba szukać pozytywów. A w muzyce to już szczególnie za chwilę w Radiu Alex zespół Suga Babes.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
4: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
5: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933 798-565-933.
6: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
17: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2+1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii miała być jedna doniczka,
18: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: La Copa de la Vida to jest Ricky Martin w Radiu Alex. Za chwilę 10:00 będą wiadomości i prognoza pogody, a po 10:00 pojeździmy na rowerze, bo jest szansa, że dzięki pewnej akcji przybędzie nam w kraju parę milionów kolarzy. Głównie co prawda przed ekranem, ale dobre i to. Będziemy też u nas w regionie i sprawdzimy, co fajnego przed nami w ten weekend. Polecamy się.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
2: Po reklamie.
0: Jest już 10:00. Agnieszka Pietrzak ma dla nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy wspólnie.
9: 82 górników zginęło w wybuchu gazu w kopalni węgla w prowincji Shenzhen na północnym wschodzie Chin. Trwa akcja ratunkowa. W chwili eksplozji pod ziemią przebywało 247 górników. Z kopalni udało się wydostać 201 osób. Część z nich odniosła obrażenia, a stan kilkunastu oceniano jako krytyczny. Prawie 40 tysięcy osób ma być ewakuowanych po wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej w zakładzie produkującym części do samolotów cywilnych i wojskowych w południowej Kalifornii. Do atmosfery przedostały się niebezpieczne dla zdrowia opary. Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z chemikaliami. Ewakuować mają się m.in. mieszkańcy Garden Grove, położonego niespełna 2 km od parku rozrywki Disneyland. W Krakowie trwa cisza przed jutrzejszymi referendami w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Ta cisza potrwa do zakończenia głosowania, zatem jeszcze czego nie można robić w tym czasie, wyjaśni krakowski reporter Maciej Sołtys. Maćku?
10: W tym czasie nie wolno publikować żadnych sondaży, nie wolno zachęcać do głosowania ani publikować żadnych nowych materiałów referendalnych. Chodzi zarówno o rozwieszanie plakatów, jak i umieszczanie materiałów na przykład w mediach społecznościowych.
11: I tak wszystkie te informacje agitacyjne, sondażowe umieszczone wcześniej w prasie lub zamieszczone w internecie przed okresem objętych zakazem agitacji referendalnej nie muszą być usuwane, mogą pozostać w okresie ciszy referendalnej. W trakcie już tej ciszy nie mogą być dokonywane żadne zmiany w tych materiałach.
10: Tłumaczy Barbara Golanko z delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. W niedzielę lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21.
9: Cel podróży lotniczych Polaków najczęściej Londyn, Mediolan, Rzym, Oslo i Amsterdam. W ubiegłym roku polskie lotniska obsłużyły 66 milionów 100 tysięcy pasażerów, czyli o prawie 12% więcej niż w 2024 roku, podał Urząd Lotnictwa Cywilnego.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: 15-16 stopni, tyle mniej więcej zobaczymy na termometrach w Zakopanem, w Nowym Targu 19, w Bielsku Białej dzisiaj 20 stopni, jutro w Bielsku to nawet 24 stopnie, jeśli chodzi o Zakopane to co najwyżej 18-19, a 21 stopni w Nowym Targu i dzisiaj i jutro dużo słońca, choć jutro, to jest ważna informacja dla tych, którzy planują górskie wycieczki, jutro po południu może być burzowo i w Tatrach i w Beskidach.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: I już mamy po 10:00, 3 minuty po 10:00, ale ten czas zasuwa w weekend. Kto w pracy, to pewnie zadowolony. Gorzej jak ktoś ma wolne. Wracamy do sobotniej muzyki wybranej dla ciebie. Za chwilę w Radiu Alex Deep System, a później Eros Ramazzotti. Łukasz Jakubczyk, Dzień dobry.

0: Dusty Springfield w Radiu Alex w sobotnie przedpołudnie. Jeśli nic wam się dzisiaj nie chce, to proszę zajrzeć na stream Łatwo Ganga. Znowu w szczytnym celu. Pół Polski zbiera się na YouTubie, żeby oglądać to, co się tam dzieje. Tym razem to wycieczka rowerowa na żywo z Zakopanego do Gdańska. Cel 12 milionów złotych dla 8-letniego Maxa z Leska, który walczy z bardzo podstępną chorobą. Na liczniku jest już prawie 5 milionów złotych. Jak wstawałem gdzieś w okolicach 4 rano, to ten stream Łatwo Ganga oglądało 15 tysięcy ludzi. No trzymajmy kciuki, żeby wszystko się udało. W ten weekend serwery polskiego YouTube'a znowu się napracują. I Łatwo Gang na rowerze też. A u nas za chwilę kolejna porcja muzyki. Shakin' Stevens i Bonnie Tyler pięknie nam zaśpiewają. A Rockin' Good Way.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Zdrowie w prezencie. Dzień Matki w resorcie Bania. Resort Bania w Białce Tatrzańskiej zaprasza na wyjątkowy Dzień Matki. Już w sobotę 23 maja skorzystaj z bezpłatnych badań profilaktycznych. Czekają na Was mammografia, USG piersi i tarczycy, badania w kierunku osteoporozy oraz porady dietetyka. Fachową opiekę zapewni Krakowskie Centrum Medyczne Masza Chaba. Zapraszamy pod termę i hotel Bania od 10 do 17. Badania odbywają się według kolejności zgłoszeń na miejscu.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: Po reklamie.

0: got a girlfriend everywhere.
1: Co za weekend?
2: W Radiu Alex czas na kolejny weekendowy przegląd wydarzeń w regionie. Już jutro w Nowym Targu, czyli 24 maja, odbędzie się 18. Podhalański Festiwal Orkiestr Dętych. To wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13.30 przemarszem orkiestr przez rynek, po czym uczestnicy przejdą do Parku Miejskiego imienia Adama Mickiewicza, gdzie odbędą się już przesłuchania konkursowe. W festiwalu weźmie udział 10 orkiestr z regionu, a tegoroczna edycja wydarzenia stanowi również eliminację do 48. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity. Zapraszam wszystkich miłośników takiej muzyki. Także dzisiaj, ale nieco później, po godzinie 15, zespół szkolno-przedszkolny imienia majora Henryka Sucharskiego w Tylmanowej serdecznie zaprasza na festyn rodzinny. A co w programie? A koncert życzeń dedykowany rodzicom, a występy artystyczne przedszkolaków i uczniów, a międzypokoleniowe rozgrywki sportowe, a rodzinna olimpiada, a do tego jeszcze atrakcje w stylu dmuchańce, warkoczyki, darmowe malowanie twarzy i robienie tatuaży. Bata cukrowa, będzie też kiermasz niespodzianek, będzie wszystko to, co dzieci lubią najbardziej, czyli słodkości, ale też coś dla starszych, bo domowe ciasta oraz pyszny bigos. Wszystko to przy zespole szkolno-przedszkolnym imienia majora Henryka Sucharskiego w Tylmanowej. Start o godzinie 15. Wszystko potrwa do godziny 18.

0: Trebunie Tutki w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana dla ciebie. No takie dźwięki pewnie motywują do tego, by już planować wakacje na Podhalu. No to teraz będzie trochę o wakacjach, bo nasi piłkarze dzisiaj kończą sezon, czyli będą mieli trochę czasu na wakacje, na wolne, bo nie gramy przecież na Mundialu. A wczoraj wieczorem, słuchajcie, gruchnęła informacja, że stan liczbowy polskich piłkarzy w FC Barcelonie po odejściu Roberta Lewandowskiego może zostać zachowany. Jakub Kiwior z FC Porto znalazł się na krótkiej liście obrońców, których chce pozyskać Duma Katalonii. To bardzo dobrze świadczy o polskiej piłce. Oby i wyniki naszej reprezentacji w końcu zaczęły o tym świadczyć. Za chwilę w Radiu Alex Mons Zermelov.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Lato, lato, lato,
4: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
2: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
5: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
6: Staszek, twój dom nowy?
7: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
6: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
7: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
6: Oleś musiał zapłacić?
7: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
6: Daj numer do Eko Podhale.
7: 733-049-049.
8: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
9: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają twoje wnętrze. Pomożemy ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio

0: Avicii i Dan Tymiński w sobotnie przedpołudnie w Radiu Alex. Za chwilę 11:00 sprawdzimy wiadomości i prognozę pogody, a po 11:00 dowiemy się, jak to jest być prezydentem. Będzie także o tym, co jest lepsze dla naszego organizmu. Bieg, spacer czy rower? Bądźcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.
0: Jest już 11:00, w sobotnie przedpołudnie czas sprawdzić najnowsze wiadomości, które ma dla nas Agnieszka Pietrzak.
9: Rośnie liczba ofiar wybuchu gazu w kopalni węgla w prowincji Shanxi na północnym wschodzie Chin. Ostatnie informacje mówią już o 90 zabitych górnikach. W akcji ratunkowej uczestniczy ponad 800 osób. Utrzymywany przez Kijów zakaz eksportu złomu problemem w relacjach Polski z Unią Europejską, alarmuje prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Mirosław Motyka. Zakaz obowiązujący od początku roku uderza w polskie huty, informuje nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
10: Chodzi o to, że Polska do tej pory była głównym odbiorcą ukraińskiego złomu, który jest strategicznym surowcem niezbędnym do produkcji w nowoczesnych piecach hutniczych. Zakaz, który wprowadził Kijów, łamie umowę stowarzyszeniową Unii z Ukrainą. Komisja Europejska nie udzieliła mi odpowiedzi na pytanie, co w tej sprawie zrobiła od prawie pół roku. Bruksela sugeruje, że sprawa złomu jest powiązana ze środkami ochrony rynku, które Komisja Europejska wprowadzi 1 lipca. Prezes Motyka twierdzi natomiast, że nie należy tego wiązać, bo są to dwie różne sprawy i wzywa komisję do podjęcia natychmiastowych działań. Istnieje obawa, że Bruksela w zamian za odblokowanie złomu zaoferuje Ukrainie większe limity na eksport gotowej stali.
9: A teraz jeszcze informacja istotna dla tych, którzy nie lubią męczyć się za bardzo zdobywając górskie szczyty. Po prawie 3 tygodniach przeglądu technicznego ponownie rusza kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Na dodatek nie tylko będzie można się nią przejechać, ale także czegoś nauczyć.
11: Ponownie będzie dostępna dla turystów kolej linowa na Kasprowy Wierch. Wraz ze startem sezonu ruszamy również z letnią akcją Stacja Edukacja. Na szczycie Kasprowego przez cały sezon letni będziemy mogli posłuchać ciekawych prelekcji przewodników, którzy opowiedzą m.in. na temat ukształtowania Tatr, na temat tatrzańskiej przyrody, czy też historii kolei PKL. Codziennie prelekcje odbywają się w 3 wyznaczonych miejscach.
9: A informowała o tym Marta Grzywa z Polskich Kolei Linowych.
0: Trochę lata tej wiosny w ten weekend na Podhalu i na Podbeskidziu. Dzisiaj 15-16 stopni, tyle będzie w Zakopanem, 19 stopni w Nowym Targu, a 20 w Bielsku Białej. Jutro wszędzie kilka stopni więcej. Początek przyszłego tygodnia też zapowiada się słonecznie, chociaż silny wiatr od wtorku znowu ma nam towarzyszyć, szczególnie na Podhalu. Co do niedzieli, bo jeszcze jedna ważna informacja. Jutro może być burzowo, szczególnie w górach. Maja, sobotnie przedpołudnie, bo to 3 minuty po 11:00, wracamy do muzyki, żeby ten weekend upływał nam bardzo przyjemnie. 2 plus 1, za chwilę w Radiu Alex, a później Ray Parker Jr. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry.

0: roku w tej pięknej pogody, którą mamy za oknami. No w telewizji czy przed komputerem tak fajnie jak wiosną na dworze na pewno nie będzie. A my za chwilę wracamy w Radio Alex do muzyki. Będzie zespół Kombi, będzie Black and White.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.

0: sezon. To Dawid Podsiadło na naszej antenie w Radiu Alex w piękną pogodowo sobotę. Co ciekawego, może nas spotkać w Urzędzie Pracy. Nie wiem jak u nas, ale w Brazylii to nawet uświadomienie nam, że jesteśmy prezydentem. Takie informacje uzyskała bezrobotna kobieta, która chciała się starać o jakieś zatrudnienie. W systemie przy jej nazwisku widniała informacja, że od ponad 24 lat jest prezydentem Brazylii i co miesiąc tego tytułu powinna inkasować na nasze jakieś 146 zł. Także jeszcze trochę i facebookowe dane pod nazwą Szlachta nie pracuje też doczekają się wynagrodzenia. Żyjemy w dziwnych czasach, więc proszę nie być zaskoczonym. Bonnie M za chwilę w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
5: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
6: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
7: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Chcesz sprzedawać czy sprzedać? Chcesz kupować czy kupić? Z Remax Duo sprzedaż, kupisz, wynajmiesz. Bezpiecznie i szybko. Jesteśmy na rynku od 13 lat. Zaufaj naszemu doświadczeniu. Zapraszamy do naszych biur w Zakopanem, Nowym Targu, Krakowie. Znajdziesz nas na www.remax-polska.pl/duo.
11: Zapraszam. Właściciel zespołu biur nieruchomości Remax Duo, Marta Zagórska.

0: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Po reklamie.

0: Dolly Song i Holly Molly w Radiu Alex w sobotnie jeszcze przed południe. Za chwilę wiadomości o 12, a po 12 Łukasz Tymków i jego wiecznie pełny kubek z kawą. Nawet mu wody do ekspresu pod korek nalałem. Taki jestem miły kolega. Ja idę korzystać z weekendu. Łukasz Jakubczyk, dziękuję za dziś. Słyszymy się w poniedziałek. Miłego, cześć!
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Zdrowie w prezencie. Dzień Matki w resorcie Bania. Resort Bania w Białce Tatrzańskiej zaprasza na wyjątkowy Dzień Matki. Już w sobotę 23 maja skorzystaj z bezpłatnych badań profilaktycznych. Czekają na Was mammografia, USG piersi i tarczycy, badania w kierunku osteoporozy oraz porady dietetyka. Fachową opiekę zapewni Krakowskie Centrum Medyczne Masza Chaba. Zapraszamy pod termę i hotel Bania od 10 do 17. Badania odbywają się według kolejności zgłoszeń na miejscu.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Tylko z My MediaMarkt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
12: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
14: Właśnie minęło południe. Ja zapraszam Was teraz na najnowsze wydanie naszych wiadomości.
15: Policja rozszerza obszar poszukiwań 12-letniej Elżbiety Wojtackiej z Krakowa. Od 2 dni z nastolatką nie ma kontaktu. W czwartek po spotkaniu ze znajomymi nie wróciła do domu. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera reporter Igor Skrzypek.
16: Jestem.
15: Witam Cię, Igorze. Powiedzmy, jak przebiegają teraz poszukiwania?
16: Do tej pory funkcjonariusze koncentrowali się na przeczesywaniu Lasu Wolskiego i jego okolicy w Krakowie. Teraz obszar działań został rozszerzony na cały powiat krakowski. Przeszukiwane są też opuszczone budynki i pustostany. Do akcji skierowane zostały dodatkowe siły z całego województwa. Pracują policjanci, ale też strażacy i specjalistyczne jednostki dronowe. Krakowska policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje, gdzie może być nastolatka. Dzwonić można na numer 112. 12-letnia Ela ma jasne włosy, około 160 cm wzrostu. W dniu, gdy zaginęła, miała na sobie czarną bluzę z kapturem.
15: Decyzja Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy to osobisty sukces Karola Nawrockiego, przekonywał Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości.
17: Prezydent Nawrocki bardzo silnie tą sprawę podkreślał i o tą sprawę zabiegał.
18: To był rok temu we wrześniu w Waszyngtonie.
17: Tak,
18: rzeczywiście.
17: I to był początek tych rok.
18: Trump pamiętał tamtą rozmowę i dzisiaj podjął taką decyzję?
17: Oczywiście, obydwaj prezydenci są ze sobą również w kontakcie telefonicznym czy SMS-owym i to cały czas było przypominane i w tym kierunku szliśmy. Natomiast w roli takiej technicznej, takiej powiedzmy szerpów, którzy już z administracją amerykańską te decyzje wypracowywali, no to minister Marcin Przydacz i minister Nikodem Rachoń.
15: Policjanci w łodziach na jeziorach kontrolują i radzą, jak bezpiecznie wypoczywać na wodzie.
19: Oczywiście musimy zachować trzeźwy umysł, nie spożywamy alkoholu, no i pamiętać też o dokumentach i wyposażeniu na łodziach, które jest niezbędne, obligatoryjne do poruszania się.
20: Pamiętajmy o tych środkach ratunkowych.
19: Dokładnie tak. Pamiętajmy, że muszą być na wyposażeniu kamizelki ratunkowe. Również mogą być kamizelki asekuracyjne w postaci kapoków.
15: Przypominał młodszy aspirant Bartosz Brzozowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w rozmowie z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim.
14: No i mamy sobotę, mam nadzieję, wolna dla wszystkich, a jeśli nawet coś macie do zrobienia, to nie są to jakieś takie rzeczy, które ciężko jest osiągnąć. To 23 dzień maja, razem z wami do 17 będzie Łukasz Tymków.
6: Radio Alex.

0: Reklama.
1: Lato, lato, lato, czekam.
2: A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
3: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
4: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
5: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
6: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.

0: mam przed sobą badania najnowsze dotyczące muzyki i chodzenia na koncerty. Jak się okazuje, już 20 minut muzyki na żywo może poprawić samopoczucie o 21%. Może też zwiększyć poczucie własnej wartości i bliskości z innymi o 25%. Koncerty silnie stymulują również umysł. Naukowcy twierdzą, że dobre samopoczucie ma bezpośredni wpływ na długość życia. A te osoby, które bywają na koncertach, co najmniej raz na 2 tygodnie lepiej oceniają swoje szczęście, zadowolenie i produktywność. Krótko mówiąc, muzyka uszczęśliwia i przedłuża życie. W takim razie nie będę jej żałował już za chwilę. Pozostaje tylko życzyć dużo szczęścia i dobrego odbioru.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
4: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
5: Podhale ponownie wita Czyste Powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Castorama! Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
4: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Altex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
3: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
2: Sprawdź to sam, check it out.
3: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
4: Kiedy wybija kolejna godzina, w tym przypadku jest to 13, u nas możecie liczyć na najnowsze wiadomości.
5: Na razie nikt w PiS-ie nie przejął się poleceniem prezesa dotyczącym likwidacji działających w partii stowarzyszeń. To słowa wiceprezesa Stowarzyszenia Rozwój Plus Marcina Horały. Poseł Prawa i Sprawiedliwości był gościem Krzysztofa Ziemca. Krzysztof ponownie w naszym studiu w Warszawie. Witam cię, Krzysztofie.
6: Jestem, witam.
5: A co wiadomo o tym dlaczego?
6: Jak ujawnił nasz gość, to wezwanie do zamrożenia działań różnych stowarzyszeń w PiS miało być elementem takiego pewnego większego, szerszego pakietu zmian w całej partii, personalnych i organizacyjnych. A ponieważ tych zmian nie ma, no to nikt partii nie mówi już o likwidacji. Co więcej, jak ujawnia Marcin Horała, ich stowarzyszenie ma już realną siłę.
7: W sensie osób, to tam pewnie może
6: albo
7: nawet
6: takich
7: już...
6: sympatyków, którzy byliby w stanie do was dołączyć jutro.
7: W sensie osób, no to pewnie tam już w tym momencie ponad 100, ale za chwilę to będzie ponad 1000, natomiast...
6: Nie, ja mówię o politykach, którzy są w parlamencie.
7: Parlamentarzy. No na pewno powyżej 40, może 50, 50 kilku.
6: I jeszcze jedna ciekawostka, jak mówi nasz gość, prawdopodobnie w PiS w najbliższym czasie powstanie kolejne stowarzyszenie, tym razem skupione wokół Jacka Sasina i Tobiasza Bocheńskiego.
5: Policja przypomina wypoczywającym na wodzie, by przed wejściem na pokład nie pić alkoholu, być trzeźwym, mieć potrzebne dokumenty. Ważne są także kamizelki ratunkowe czy kapoki.
8: Warto je przymierzyć przed wypłynięciem?
9: Tak, oczywiście. Najważniejsze, żeby były dopasowane do wagi oraz do wzrostu osoby.
8: Żeby się nie okazało, że na przykład mamy odpowiednią liczbę kamizelek, ale na przykład dla dzieci.
9: Dokładnie tak.
8: Mhm. Z jakimi najczęściej problemami albo jakie są najczęściej grzechy sterników?
9: No niestety jest to alkohol, ale również wyposażenie. No ludzie nie posiadają tych środków asekuracyjnych. Jest to duży błąd, ponieważ nie wiemy, co może się wydarzyć. Mhm. Różne są sytuacje. Mamy silny wiatr, no zmienna pogoda. Wszystkie czynniki mogą wpłynąć na to, że będziemy zagrożeni.
5: Przyznaje Bartosz Brzozowski. Z młodszym aspiratem z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie rozmawiał reporter Piotr Bułakowski.
4: Iwony i Michała. Dziś świętuje też Emilia, Jan i Julian. Mamy sobotę, to jest 23 dzień maja, a razem z wami jest Łukasz Tymków.
10: Radio Alex.

0: nawyk moczenia i pocierania pokarmu przed jedzeniem, a to zwierzątko przebiera wtedy łapkami przed nimi tak energicznie, że wygląda, jakby robił pranie. To ja mam pomysł, może by tak zatrudnić te szopy w zamian na przykład za jakąś karmę, żeby zapierały skarpetki.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Kastorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: nie daj się prosić. Wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Sobota to jest czas różnych aktywności. Najczęściej ci, którzy mają ten dzień wolny, no mogą robić przeróżne rzeczy. Czy to sport, czy to po prostu leniuchowanie, sprzątanie, zakupy. Ale są też tacy, którzy na przykład udają się na zawody. I z tego, co ja się dowiedziałem, są takie dziewczyny, które jadą tańczyć. No i mam nadzieję, że zwyciężą. To jest grupa Maki, którą serdecznie teraz pozdrawiamy. Mam nadzieję, że dobrze wam się jedzie autokarem. No i myślę, że wszyscy słuchacze teraz będą razem ze mną trzymali kciuki za sukces dziewczyn. Dobrej zabawy.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Lato, lato, lato,
4: czeka. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
3: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
2: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
5: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
6: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
7: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają twoje wnętrze. Pomożemy ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
8: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
9: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933 798-565-933.
10: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
11: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 51015, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
12: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.
15: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Alex.

0: Zbliża się 14, to jest taki moment, w którym pewnie wiele osób myśli o obiedzie, inni będą go już spożywać, a ja będę miał dla was kulinarne informacje, ale to już po 14. Punktualnie o 2 po południu u nas natomiast będą wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Duża wskazówka na 12, mała na 2, to oznacza 14. I wiadomości.
4: Tragiczny okazał się finał poszukiwań nastoletniej Eli w Krakowie. Strażnicy miejscy, którzy brali udział w poszukiwaniach, odnaleźli ciało 12-latki. Teraz łączymy się z naszym dziennikarzem Igorem Skrzypkiem. Witam cię ponownie, Igorze. Co teraz dzieje się na miejscu?
5: Trwają oględziny pod nadzorem prokuratury. Funkcjonariusze odnaleźli ciało w Lesie Wolskim w Krakowie po godzinie 11. Wszystko wskazuje na to, że to poszukiwana Ela.
6: Wygląd ubiór tej osoby, którą znaleźliśmy, odpowiada temu ubiorowi, który podawaliśmy i temu rysopisowi, który podawaliśmy.
5: Przekazała nam podinspektor Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 12-letnia Ela zaginęła 2 dni temu, w czwartek. Od tamtej pory nie było z nią kontaktu po tym, jak nie wróciła ze spotkania ze znajomymi.
4: Wypadek w kopalni Ziemowit w Lędzinach podczas transportu elementów jednego z urządzeń. Ranny jest górnik. Jak dowiedział się nasz dziennikarz, mężczyzna został uderzony w okolice brzucha, jest badany przez ratowników i prawdopodobnie nie ma trafić do szpitala. We wrześniu powinny skończyć się wywłaszczenia mieszkańców działek, na których powstać ma największe lotnisko w naszym kraju, Port Polska, między Łodzią a Warszawą. W tym tygodniu uprawomocniła się decyzja lokalizacyjna inwestycji, co otwiera drogę właśnie do wywłaszczeń kilkunastu rodzin mieszkających wciąż w Baranowie i właściciela dużych terenów rolniczych. A jak przebiega realizacja planów? Sprawdzał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
7: Prezes spółki CPK Filip Czernicki planuje, że sama budowa fizycznie ruszy po wakacjach.
8: To wbicie pierwszej łopaty, czyli wejście w teren tymi głębokimi fundamentami, to będzie prawdopodobnie wcześniej.
7: Mieszkańcy okolic na razie ostrożnie podchodzą do tej inwestycji.
9: Wydaje mi się, że to jednak to troszkę uciążliwości będzie. Że będzie huk, że będzie hałas. No to dobre, że będzie dużo pracy.
7: Spółka CPK, która odpowiada za budowę lotniska, zapewniła mnie, że nie będzie występować o wydanie nieruchomości w Baranowie przed wypłatą odszkodowania albo przynajmniej zaliczki na poczet tego odszkodowania.
0: Pora spojrzeć na kartkę z kalendarza. Dzisiaj jest Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, Dzień Spedytora, Dzień Teścia i Światowy Dzień Żółwia. Żółwika z wami przybija teraz Łukasz Tymków.
1: Radio Alex.

zdarza się wam czasami wpaść do jakiejś restauracji typu fast food, no to teraz posłuchajcie, to są bardzo ważne wiadomości. Ostatnio prowadzono kontrolę w tych lokalach. Prowadziła je Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Jak się okazuje, objęto 100 lokali typu fast food w Polsce tą kontrolą. 68% z tych lokali niestety ma stwierdzone nieprawidłowości. Bo na przykład podmieniano ser, zamiast mozzarelli był seropodobny jakiś wyrób. Okazuje się, że tam, gdzie powinien być na przykład tłuszcz roślinny, był zwierzęcy i na odwrót. Kontrolerzy zwrócili też uwagę, że nie ma pełnego opisu składu wielu dań, no i też sporo z nich nosi nazwy w języku angielskim. Zamiast udawać się do fast food, możecie przygotować całkiem szybko bardzo fajną rzecz, która o tej porze roku smakuje wyjątkowo. O czym mówię, o tym przekonacie się jeszcze w tej godzinie.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na konkurs.pl.

0: caliente.
1: Grilla calda.
2: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
3: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Po reklamie.

0: mam nadzieję, że skutecznie przekonałem was do tego, że nie warto chodzić do tak zwanych fast foodów, ale dużo lepiej jest przygotować coś samemu. No ba, tylko jak zrobić coś w miarę prostego, a jednak takiego wow? No to teraz będzie przepis, który zdecydowanie wam polecam. To się nadaje i jako śniadanie w pracy, i jako piknik w ogrodzie, czy też na spotkanie z przyjaciółmi. Jest to tarta ze szparagami. I to jest nasza propozycja na ten majowy weekend. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej, gdzie jest już gotowy przepis. Potrzebować będziecie piekarnika. Możecie sami zrobić kruche ciasto albo je kupić na przykład w sklepie. Będą potrzebne też zioła prowansalskie, sól, pieprz, a do tego wszystkiego jajka, kubek jogurtu naturalnego, troszkę pomidorów, no i rzecz jasna szparagi. Mam nadzieję, że z nami wam się upiecze, a zwłaszcza z tą muzyką, którą dla was przygotowałem.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
3: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733-049-049.
5: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: tej godzinie było sporo o kulinariach. Natomiast po 15 zaplanowałem coś, aby podreperować stan zadowolenia. Szczęścia bym nawet powiedział. Co to będzie? Poczekajcie, posłuchajcie. A już za moment wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Po reklamie.
0: Pora jak najbardziej obiadowa, minęła 15. Specjalnie dla Was porcja najnowszych informacji.
3: Na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich w śmierci nastolatki odnalezionej w Lesie Wolskim w Krakowie. Na miejscu trwają czynności identyfikacyjne. Wszystko wskazuje na to, że to poszukiwana od czwartku 12-letnia Ela. Informacje w tej sprawie cały czas zbiera nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
4: Jestem, dzień dobry.
3: Igorze, czy wiemy już, co było przyczyną śmierci odnalezionej dziewczynki?
4: Na to jest jeszcze za wcześnie. To prawdopodobnie wykaże sekcja zwłok. Wstępne oględziny jednak wskazują na to, że nie wskazują na to, by do śmierci nastolatki ktoś się przyczynił. Dziewczynka została odnaleziona w trudno dostępnym terenie w Lesie Wolskim w Krakowie. Ciało zauważył strażnik miejski biorący udział w poszukiwaniach. Zarówno rysopis ciała, jak i ubiór zgadza się z rysopisem i ubiorem poszukiwanej 12-letniej Eli. Jeśli jednak nie będzie można potwierdzić jej tożsamości, przeprowadzone będą badania genetyczne.
3: 150 osób, eksperci ratownictwa wodnego, służby mundurowe, instruktorzy nurkowania, strażacy oraz producenci specjalistycznego sprzętu spotykają się w Gdyni na konferencji On Duty. To jedno z największych wydarzeń poświęconych bezpieczeństwu na wodzie.
5: Dużo rozmawiamy o nowościach, o sprzęcie. Tego sprzętu tutaj mamy naprawdę sporo, ale jeszcze więcej rozmawiamy o problemach. Aktualnie ratownictwo wodne jest wyposażone, uważam, bardzo dobrze, ale zawsze tym sprzętem posługuje się człowiek. Ciągle, cały czas i na pewno jeszcze przez wiele, wiele lat ta kultura fizyczna, sprawność psychofizyczna to będą te bardzo istotne, ważne cechy i praca nad sobą, praca nad ciałem, praca nad duchem, tak można powiedzieć.
6: Jak o to zadbać?
5: Każdego dnia świadomie musimy do ratownictwa wodnego, my jako ratownicy wodni, podchodzić. Dobrze się odżywiać, uprawiać aktywność fizyczną, mieć treningi skorelowane z tym, co my będziemy robić, na jakim akwenie pracować.
3: Podkreślał organizator Jakub Friedenberger w rozmowie z reporterem Stanisławem Pawłowskim.
0: Sobotnie popołudnie cała Polska z bardzo fajną pogodą. Bez względu na to, co robicie, czy jesteście raczej w plenerze, czy być może w zupełnie innych okolicznościach, jest mi bardzo miło Wam towarzyszyć. Nazywam się Łukasz Tymków i zachęcam, zostańcie z nami.
1: Radio Alex.

0: Gdzieś kiedyś przeczytałem, że mieszkańcy Okinawy to jedni z najszczęśliwszych i najdłużej żyjących ludzi na świecie. Jak się okazuje, pomaga im w tym filozofia Ikigai. To w takim bardzo dowolnym tłumaczeniu oznacza powód życia. Od po prostu starają się znaleźć szczęście w każdej małej rzeczy, w każdej czynności, również w pracy. No i tutaj akurat muszę powiedzieć, że doskonale ich rozumiem. Jednak już tak bardziej serio, w tej filozofii Ikigai chodzi o to, by aktywnie poszukiwać samego siebie, odkrywać, co sprawia nam największą przyjemność, co nas wyróżnia i sprawia, że jesteśmy wyjątkowi. No, brzmi to prawie jak idealny przepis na doskonałą sobotę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko. Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewniane w desek

0: To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
1: Skoda.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.

0: Czasami nie warto kombinować, bo nadmiar kombinacji może sprowadzić nam na głowę kłopoty. I tak właśnie stało się z pewną klientką pizzerii. Rzecz działa się w Rzeszowie. Klientka zgłosiła reklamację dotyczącą posiłku, czyli pizzy, jaką otrzymała. Nawet zrobiła zdjęcie i wysłała je do pizzerii. No i tu niestety okazało się, że trochę kiepsko pani przerobiła tę pizzę za pomocą AI, bo nie zgadzał się kształt pudełka. W oryginale miało pościnane rogi, a pani wysłała takie idealnie kwadratowe. No i teraz sama może mieć kłopoty. Na profilu pizzerii można przeczytać komentarz, że technologia technologią, ale czasem nadal ona przegrywa z pudełkiem od pizzy. Mnie jednak ciśnie się na usta coś zupełnie innego, że u pani ta inteligencja rzeczywiście jest sztuczna.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Lato, lato, lato,
3: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
2: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
4: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
12: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
11: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
15: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
16: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Ale.

0: Już niedługo wybije 16. Po 16 natomiast tradycji stanie się zadość, czyli pojawi się żenujący żart prowadzącego, zwany również sucharem. Dlatego też zostańcie z nami, mam nadzieję będzie wesoło.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
3: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
0: A może tak, szczypta mądrości ludowej? Gdy w maju żołądź dobrze okwita, dobry rok zawita. Mówi właśnie owa mądrość ludowa. W sobotę 23 maja, jak dzik w żołędzie, pójdźmy w kolejną godzinę z fantastyczną muzyką i super klimatem. Łukasz Tymków zaprasza.
1: Radio Alex.

0: to ja, wasz toster, czyli producent sucharów na naszej antenie. No i jak to zwykle bywa w sobotę po południu, przedstawiam wam coś, co gdzieś tam napotkałem na przykład w sieci. No i teraz rzecz będzie działa się w piekarni. Przychodzi klient i mówi: dzień dobry, poproszę chleb razowy. Sprzedawca pyta: z dziś? A ten odpowiada: nie, Mieczysław. Dziękuję bardzo, można się już nie śmiać.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Aby ją docenić wyjątkowo, postaw na nieoczywisty prezent. Na Dzień Mamy w Termach Szaflary. Od 23 do 26 maja czeka na was specjalna oferta, która łączy relaks, regenerację i możliwość wspólnego świętowania w strefie basenowej i w saunach. 26 maja mama i dziecko wchodzą w cenie jednego biletu. Czas spędzony razem, piękne wspomnienia i bezcenna radość absolutnie gratis. Dzień Mamy w Termach Szaflary. Szczegóły na termyszaflary.com.
3: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049. Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
2: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
4: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie.

0: W dzisiejszym popołudniowym programie mówiłem m.in. o japońskiej recepcie na szczęście. No i gdzieś tu po drodze wpadł mi w ręce pewien cytat. Zapisz sobie w sercu, że każdy dzień jest najlepszym dniem w roku. I oby taka była właśnie sobota, oby taki ten dzień dzisiejszy był. Pogoda nam w tym zdecydowanie pomaga, a my jeszcze dorzucimy do tego naprawdę fajne dźwięki.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.

0: Podobny upływu czasu nie czuję się wtedy, kiedy się go spędza miło. No i ja muszę powiedzieć, że tego właśnie doświadczyłem. Bardzo mi miło, że mogłem być dzisiaj z wami po południu. No a teraz ja, czyli Łukasz Tymków, mówię wam do usłyszenia.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
3: Wow, zrobiłam dyszkę.
2: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
10: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! W sobotę 23 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.coton.pl.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Dziennika 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Po reklamie.
11: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex.

0: reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, Misia i Bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
0: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
16: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.

0: Reklama. ZUS, podatki, czynsz, konto.
1: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
0: Ty nie?
1: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
0: Płacą ci? Dużo?
1: 4000 się uzbierało.
0: No żartujesz.
2: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
0: Po reklamie.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.
6: Radio Alex.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Po reklamie.
3: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Say low. Yeah, do side.